0: Amen.
1: Kampuobi ndeline kwaleno garaga.
0: Sine berenke junka zike nandokwa.
1: Kafa zike nandokwa.
0: Amen.
1: Onye wanyi nonye lono.
0: Nonye kwara mwogi.
1: Kachuku zike nine gozie unu. Nna na nwa na mwa nsọ.
0: Amen.
2: Obu Prince Paul ikonni kwadoro ekpere Angelus.